0: Lanzai, Pedro Capó, Georgie Noriega, R808, Shadow Towers, Puerto Rico.
1: Pedro Capo in Farruko, Kalma, hit, ki je dobesedno eksplodiral v sam vrh. Na tretjem mestu Bad Bunny in Drake, Mia. Narohut latino vibe, ob katerem ne glede na to, kje si, ne moraš ostati pri miru.
2: Okay.
3: Hot latino chart.
2: Tretje mesto.

trinajsto, oh, tako ali tako, nikoli ni sreče bilo. Štirinajsto, vse boli in zmeri je slabo. Bi rada petnajsta postala nuna, neč nimamo dni. Šestnajsto pa nosi luna, hodi kdo.